Pobiedę i porażę. Słodkie kraniki. Pobiedę i porażę. Słodkie kraniki.